0: Polska Radio Racja. Racja.com.
1: Pierwsza godzina dnia z racja i piata czerwienia u piatnicu nabliżające do końca. Ale ja witaju wielmi serdecznie usich tych, jakie się razem z nami u ety dażdliwy dzień. Spadzieju się, że to nas słuchajecie. I słuchajecie nas i po radio, i u sieciwie. Słuchajecie nas i u Polszczy, na naszym pamierzy. I słuchajcie nas u Białorusi. Pamiętajcie tylko, siabry, tu u Białorusi, bądźcie wielmi aściarożnymi, kali nas słuchajecie. Ale my wielmi rady, że to wy razem z nami i starajemy się donosić do was te informacje, jakie ja do was pełna u inszy sposób nie popadajuć. A tych informacji będzie bolsz użo pras niepełnych 7 chwilin, kali Wala Lajewska ja zaczytaje nowia nowiny. A sierot tychże nowinał budziesz to na Jen Asamblei Organizacja Bielanych Nacji Białoruś prahalasowała suprać gruzińskiej rezolucji pra uciekaczów, że Białorusa deportowali z Gruzji u Armieniu i że Ukraina i Rosja prawiali czargowy obmien polonnymi. Czekajem nowego wypusku nawinał, a do tego, że jany już obuduć, zastajeca tylko 5 chwilin.